0: Dziękuję za twój.
1: Ever? Really good with you? Really good 22.
2: 9275-6062-3939 North Persian.
1: 24.
2: Confirm, please.